ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next generation. Next generation. Fajn. Next generation. Next generation.

0: Vypni výběr. Zapni fajn.
1: Fajn. Tell me about one and then game. Then